zdarzyło nam się w życiu, to co dobre, to co złe, ma swój początek i swój koniec. Dlatego możemy ciągle marzyć.